Unia na kwa kinić kuen nara. Dziewczyny mówią tutaj, nie kichaj. Nie mój kwaj, ki nie poje haka kinici cię. Czuny mu nuje, nie żanca, nie mój haja, nie hej. Mężczyzny mój haja, nie hej, nie hej.